Zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.

0: Cajt bi bil, da si vzameš cajt. Sam, kaj ko ni cajta, a ne? Radio je na rok, 100% rok.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.